Slapkan žeda kan žeda, kap galačis kuleris. Birikis lapkan žeda, kap galačis kuleris. Šačak kalas dem kultūr, hürmet ama dağlara.